0: Ethile, Emma Yikuro.
1: Hello, Bien Sudobia.
0: Well, 3FM, Nibe Gongolewa.
2: Yahoo Baron Sokolenu. Yahoo Baron Sokolenu. Nibatu Baya, Waloko Ferro.